0: andramo ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy, matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy ananjava-mahory izay matahotra azy. Salamo 5:30 andininy fahavalo sy fahasivy.
1: FM 91.2 MHz.